nachar chudíkos, keros na metaniosis. Gine distropopigikos, an thelis na prokopsis.